0: woyɛ aberanteɛ na sɛ wosi so wonya nkwa no sɛ wotena wiase kya a ɛfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo kora
0: nhyira nka awurade
2: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ana damfo no wawale ne yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie ne yie paa
1: kane nyagya
0: aberanteɛ no firi prison baeɛ no yɛyii na wokɔ baeɛ na ɔno ana damfo no wafa ne yere menim adrabafoɔ bibraa wɔ mu sii so a nkurɔfoɔ yere ɛna wɔ mu nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkosie ne wanyantin ne mu kyɛɛ mmienu asante regin kuro bi wɔ hɔ ɛfrɛ no anyantin wotra adwira na wokɔ hɔ baako yɛkosie no ase mfosu ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkosie no wɔ yɛfrɛ no sɛ akuapem side hɔ kuro baako wiɛwɔhɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kya nkurɔfoɔ kurotwo wo firi ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kya a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛ mfim nhyira nka awurade
1: amen
0: ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel
1: leviticus chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnko yere nna
0: woate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnko yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya
0: wo yɔnko yere
1: ɛne ne nna
0: musuo paa na wabɔ no sɛ woyɛ aberanteɛ na sɛ wofi aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo bla biribia wode wo sa bɛka wo wiase bia bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: wosi fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛboa wode bɛtɔ kaa no wokyɛ mu du ɛmu baako koraa no yɛtɔ a wonya sae
1: sɛ awurade aboa no no ɛntwea bɛpem
0: ɛnɛ ma abu bebree.